Neramon komun panun kamen toto, kamen toto, kamen toto. Nin japta, huh! Goku koruptini kama mera sumu herera pa! Wime tare hatare tarapamni, wiren ni tapamni tat, tu wime rap, wekat kururapa kup, Tu yaram brava. Anget soro taptenium. Ue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati. Totni. Merepam dire. Sangira pam dira sandu. Tanta wakam dira tapti watap. Wakam di watam. Depnyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu. Uklundu, uklundu, a memora te wa masane, memora te wa masane, tenei suru kapteni. Stora te wanta. Puetan guanta, puetan guanta. Wape ho wa se wano ya kukure ki ambam dire sa. Nuye, nuye kure kure te santa ramon. E nuye kante santa ramon kundu uklundu nunga rason. Soro tapteni ke kwason. Wate wanta, wate wanta, pasi. Pasi wantirera maitai ni wakura ten. Iena tampa, iena tampa, ni ninket krum karai ten webhai ni. Nen krini, metura. Imonu tuku, imonu tuku riki masura. Metu, metu naku tuka tutu. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo